0: bɛnya baabi a akyele ankasa a wawo bɔde ne hyɛ wo a wo bɔde no bɛwu sɛ yes mepɛ kuuru so manya kuuru mu kuuane
1: blog
0: ɛ mɛbɔ worɔf wobi papa paa wobi maame wobi sister wobi nua yɛkyerɛ ne sɛ ɔno na ɔda woyɛ a wɔnye ni na nka obitumi fa obi funu kosie ahaa a yɛti asase wei so ɔbaa wowɔ ɛna woyɛ akɛsesɛm woyɛ mmɛnsɛm woyɛ dwaasɛm wɔhene no tiatia ne kyawkyaw mu a ne wɔkye kurom hɔ mmeranteɛ nyinaa gum wɔnim sɛ ɛkuro nyinaa yɛ ne dea obi na wuyɛ sɛ na wobɛdi adeɛ o wobi na wuyɛ ansa na wokora baa wodeɛ ne ɛtɔ so mmienu ɛtɔ so mmienu na kyerɛ sɛ deɛ ɔdi kan yɛde ankɔ wodeɛ ne tɔ so mmiɛnsa wɔhene bi koro a wɔadwa n'anom ɔno ne deɛ ne ɔtɔ so num na busa wo sɛ ɛyɛ dan na wodeɛ no wotɔ so num na ɛnan no wɔmowɔyi nsɛnka wurade yɛ school park nyinaa wotɔn di ɛde totɔ pickup akɛseɛ ɛde bi kyɛ maa de bi de winsa de bi de di nsɛmhunu nsɛnka wurade yɛ nkwaraa tetetetete primary school wɔ school dan ne nyinaa nwunu asase baako a wotɔn yɛbɛtumi abɔ krasoa nto pieces wode akɔtɔ kaade akyɛ wɔ baa bible no se yɛmo aso bible se job tena ase no
1: ɔdi nipa
0: ɔdi nipa nipa nipa yɛmɔbolɔ no a yɛyɛ no ɔdi hoa na kye sɛ asase a yɛte so yi nipa yɛmɔbɔ yie papapapa ɛne te na matthew 16:26 no yesu ka sɛ sɛ wɔ nipa nya wiase agyapadeɛ nyinaa yɛde kumaseman nyinaa de kyɛw nhyiraka awurade ti awurade ayɛ wadom no so woanya baabi akɔhyɛ uk belgium germany hɔ a wobaa mɛnyɛ mmɛnsɛm ɔba na nnipa miɛnsa bi di n'akyi ase wɔnwu nhyiraka awurade na kɛsesɛm baaba nhyiraka awurade kɔtera mmereka ɔse fakio UK so ɔse shit man na naborɔfo sɛm aba brɛ wo ase na kɔ fam na bible sɛ job tena ase no wɔ nipa mɔborɔ a wɔyɛ no ɔdi ho abooboo na ɔhu ne sɛn ɔhu ne sɛn
1: 14:1 onipa ɔbaa wo no ne na yɛti abi na ɔhaw ma
0: kwate asɛm no job asɛm a wɔɔka no no onipa a wɔbaa wo no
1: ne na yɛtia bi
0: ne nkwa nna no
1: yɛtia bi
0: ɔse wɔtena ahye no na ɔdwene ho no ɔhu sɛ wona wohu ne sɛ ɛyɛ tenkyene o wona wohu ne sɛ 92 years 98 100 ne ɛwa halleluya
1: amen
0: ɛwa papapapapa bɛt wɔ nyankopɔn deɛ ɔhu ne sɛ ɛyɛ ketewaa bi ti asɛm no yie paa kɔe
1: ɔse onipa ɔbaa wo no ne na yɛtia bi na ɔhaw ma ɔpie sɛ nhwerɛn na wotwa ɔdwane sɛ sunsum na ɔnyina na yɛn nso na wɔbue n'ani
0: nhyɛka wurade
1: amen
0: ɛti vɛ 7 no ka asɛm bi
1: 7 ɔse na duampo
0: aduampo
1: ɛnidasɛ
0: ɔhɔ ma dua sɛ
1: yɛtwa
0: a ɛfefɛ na wo nso ɛ amango bi a yɛbu so nyinaa dwundwula ɛkɔhwɛ ɛfɛ koraa na ayɛ fɛ kɛse na wo nso ɛkɔasie wokɔhwɛ ɛna de yɛkɔsie obi na nipa fono afono ha dompe na ɛhyɛ ha
1: na
0: ɔte ase no a na ɔde we nkwaseanam no nhyira nka wurade nipa fono left and right no a ɔte ase na ɔde we nkwaseanam no mehwɛ sɛ ɛda sie yɛ hɔ sei nhyira nka wurade na obi ɛna baabi a yɛsie obi